0: bi kwa nka wawu ene no ne ba be kasafa ho ne ene e be kasafa adwuma bi a wo ya abia opahini bi wo ho ne wo fa adwuma kete wo fa se wo ya kwala na wo koye pehini no bi a oni adwuma no na wo kwala no wo hu adwuma na omo bo gye wo so e de atain na ma wo
1: Jesus
0: ene no ne ba be kasafa ho ne